0: więc rzeczywiście chyba ta temperatura jest jakaś szalona. Słuchajcie, no musimy to jakoś przeżyć, a my wam dzisiaj, przynajmniej w tym wieczornym, wtorkowym wieczorze pomożemy, żeby łatwiej było przeżyć te upalne, gorące lato i posłuchamy dobrej muzyki, posłuchamy wiadomości i również zastanowimy się nad takim bardzo ciekawym tematem, o którym zaraz państwu opowiemy. Ale myślę, że jest to temat, który dotyczy absolutnie każdego. Więc...
1: Absolutnie każdego, Małgosiu, tak dokładnie jak każdego dotyczą upały, które troszeczkę spuściły z tonu, ale mimo wszystko dzisiaj nadal prawie 30 stopni Celsjusza, także mamy ogromną nadzieję, że już się trochę ochłodzi, a my będziemy uczestniczyć w tym ogólnym chłodzeniu, jak zwykle z fantastycznym programem dla państwa. No i oczywiście, jak zwykle dzisiaj za mikrofonami towarzyszą państwu przez całą wtorkową godzinę.
0: Małgorzata Holec.
1: Izabela Lech. Zaczynamy.
2: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
1: Sędzia oddalił sprawę dotyczącą importu kokainy o wartości 13 milionów dolarów z powodu rażących naruszeń karty na przejściu granicznym w Windsor, Ontario. Harinder Singh Saini nie jest już oskarżony o 6 przestępstw narkotykowych, ponieważ jego prawa zostały naruszone 7 razy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w październiku roku 2023. Chociaż fakt, że kokaina została skonfiskowana i nie trafiła na ulicę, jest w pewnym sensie pocieszający, powaga zarzuconych przestępstw bardzo utrudniła podjęcie tej decyzji. Tak napisała sędzia Jennifer Bezier w swoim postanowieniu 22 maja 2026 roku. 29 października roku 2023 Saini wjechał do Kanady przez most Ambassador Bridge między Detroit a Windsor. Jego nazwisko zostało oznaczone przez funkcjonariuszy BSO, Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych, podczas pierwszej kontroli, ponieważ znajdował się na liście tzw. obserwowanych pod kątem potencjalnego przemytu tytoniu. Saini zaprzeczył również, jakoby w punkcie kontroli posiadał przy sobie 10 tysięcy dolarów. Jednak podczas drugiej kontroli funkcjonariusze odkryli 5 plików kanadyjskich banknotów 20-dolarowych, spiętych gumkami i recepturkami, tak powiedziała sędzina. Podczas późniejszego przeszukania przyczepy Sejniego odkryto ponad 120 kg kokainy. 120 kg kokainy, powtarzam, której wartość na rynku według szacunku sądów wynosi od 10,8 do 13,2 miliona dolarów amerykańskich. Zwracają uwagę na poważne zarzuty i grożącą karę dożywotniego pozbawienia wolności po skazaniu. Prawnik Sejniego wnioskował o zawieszenie postępowania ze względu na to, co wydarzyło się w ciągu 6 do 7 godzin przed znalezieniem narkotyków. Okazuje się, że prawdopodobnie zostały naruszone karty prawa i wolności człowieka. Sędzia Bezer stwierdziła, że prawa Sejniego wynikające z karty praw i wolności zostały naruszone na 7 różnych sposobów, a najbardziej rażącym, jak stwierdziła sędzina, było przeszukanie osobiste. Oficerowie policji podeszli do przeszukania osobistego bez względu na to, czy było to konieczne, czy nie w danych okolicznościach, tak powiedziała sędzina. Samo prawdopodobieństwo tego, że dana osoba ukrywa dowody, nie wystarcza, aby uzasadnić przeszukiwanie osobiste danej osoby. Sąd uznał, że jest mało prawdopodobne, aby Saini ukrywał pliki banknotów za uszami, we włosach lub w genitaliach. A tymczasem mężczyzna poszukiwany w związku z napadem z użyciem noża na stację benzynową we wschodnim Windsor został aresztowany na lotnisku Pearson's International Airport, gdy rzekomo próbował opuścić Kanadę. Tak poinformowała policja. Służba policji w Windsor poinformowała, że funkcjonariusze Wydziału do Spraw Poważnych Przestępstw skontaktowali się z podejrzanym telefonicznie 10 lipca i poinformowali go o swoich zarzutach. Policja poinformowała również, że mężczyzna odmówił współpracy ze śledczymi lub odmówił poddania się. Następnego dnia funkcjonariusze aresztowali go już na lotnisku, gdy próbował wsiąść do samolotu lecącego z Kanady. Policja Windsor udała się później do siedziby policji regionalnej Peel i zatrzymała tam podejrzanego. Policja postawiła 23-letniemu mężczyźnie 13 zarzutów, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznej broni, napaść z użyciem broni, bezprawne pozbawienie wolności, groźby karalne oraz 9 zarzutów posiadania mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa. Zarzuty dotyczą napadu rabunkowego zgłoszonego w firmie przy Tecumseh Road East 9900 około godziny 1:40 w nocy 30 grudnia roku 2025. Według policji dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło na stację benzynową, z których jeden wymachiwał nożem i podejrzani rzekomo ukradli gotówkę i towary, a później uciekli z miejsca wydarzeń. Policja poinformowała, że obaj podejrzani mówili w języku hindi. Śledztwo jest w toku. A na koniec o tym, że radni miasta Windsor otrzymają podwyżkę od kolejnej kadencji po tym, jak rada zatwierdziła propozycję, która przenosi pieniądze z pensji burmistrza na członków Rady. Po długiej poniedziałkowej debacie Rada przegłosowała stosunkiem głosów 7-3 obniżenie pensji zasadniczej burmistrza Drew Dilkensa o około 50 tysięcy dolarów do 182 840 dolarów i redystrybucji oszczędności pomiędzy 10 radnych miasta. Zmiana ta zwiększy pensję zasadniczą każdego radnego o 5 tysięcy dolarów rocznie, począwszy od 15 listopada bieżącego roku. Radny okręgu pierwszego, Friend Francis, sprzeciwił się tej zmianie, argumentując, że termin był niewłaściwy i że wszelkie zmiany w wynagrodzeniach powinny zostać poddane niezależnej procedurze weryfikacyjnej. Zamiast tego Francis chciał, aby oszczędności w wysokości 50 tysięcy dolarów wróciły do miejskiego procesu budżetowego, a nie były rozdane pomiędzy radnych. Mam problem z ewentualnym głosowaniem nad pensją na poziomie 7%, powiedział Francis. Mam również problem z tym, wiedząc, że mój dochód z pracy wynosił już 54 tysiące dolarów z poprawką w zeszłym roku, a to jest zgodne ze średnim dochodem osoby pracującej w mieście Windsor. Administracja poinformowała Radę, że planowany przegląd wynagrodzeń nie został przeprowadzony w tej kadencji po tym, jak Rada przyjęła rekomendację budżetową na rok 2025, aby utrzymać status quo, zamiast powoływać nową komisję do spraw przeglądu zaledwie 2 lata po poprzednim przeglądzie. Podczas debaty kilku radnych argumentowało, że stanowisko to stało się w zasadzie pracą na pełen etat ze względu na obciążenie pracą poza regularnymi posiedzeniami Rady. Radny okręgu 8 Gary Kaszuk powiedział, że Dilkens robi znaczące ustępstwa, aby propozycja weszła w życie. Rada jako całość ma taką wizję i uważam, że to dobry krok naprzód. Burmistrz jest hojny. Nie obciążamy podatników dodatkowymi kosztami. Znamy obciążenie pracą, ale kontynuujemy realizację naszej wizji w naszym mieście. Natomiast radna okręgu 6 Jan Dziganak powiedziała, że radni od dawna pracują w pełnym wymiarze godzin, mimo że obecnie jest to praca w niepełnym wymiarze godzin. To była praca na pełen etat od samego początku, ale nadszedł czas na prawdziwą rozmowę i spodziewam się, że przegląd, biorąc pod uwagę, jak wygląda nasza praca dzisiaj, będzie bardzo dokładny i dokładna będzie wypłata na nasze konta. Rada jednogłośnie poparła powołanie nowej komisji do spraw przeglądu wynagrodzeń na rok 2028 oraz przegląd granic okręgów wyborczych, którego zadaniem będzie zbadanie przyszłych poziomów wynagrodzeń i tego, czy zasiadanie w Radzie stało się pracą na pełen etat. A po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową, a my oczywiście zapraszamy do dyskusji.
0: My zapraszamy do dyskusji, bo ja już tutaj wytrzymać nie mogę, żeby natychmiast się nie wtrącić do tej rozmowy. Przede wszystkim zadziękujemy za te wiadomości dokładne i szczegółowe. I zacznijmy od tej ostatniej wiadomości. Od wiadomości, która dotyczy Rady Miejskiej w Windsor. Drodzy Państwo, od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że jeżeli Rada Miejska chce otrzymać wynagrodzenia w wysokości ponad 60 tysięcy dolarów, to powinna się zatrudnić jako pracownicy Rady Miejskiej i otrzymać te propozycje pracy, a nie być wybieranym przez ludzi, którzy na nich głosują, gdzie wydajemy pieniądze na głosowanie. Jeżeli uważają, że jest to praca, która nie jest pracą społeczną, dobrze, ja rozumiem, że są wydatki i należy otrzymywać jakieś tam może wynagrodzenie za tę pracę. Ale z tego, co ja widzę, to jedni rzeczywiście bardzo mocno pracują, a co niektórzy, to nie do końca. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba przede wszystkim jasno ustalić warunki pracy, bo jeżeli jest to praca, to są zatrudniani przez mera miasta, czy przez HR, czy przez kogokolwiek, a nie wybierani przez ludzi, a potem płaceni pieniądze. Drodzy Państwo, taka jeszcze jedna uwaga. Praktycznie każdy z tych włodarzy miasta i radców pracuje, mówię to tak trochę w takim powietrznym cudzysłowiu, jako również pracownicy tak zwanych board of directors, czyli są dyrektorami w różnego rodzaju organizacjach i każda z tych organizacji również płaci im wynagrodzenie. I my widzimy te same nazwiska praktycznie wszędzie. Czy to jest w St. Clair College, czy to jest na uniwersytecie, czy to jest w Radzie, powiedzmy, policji, czy gdziekolwiek indziej. Więc taki jeden człowiek, który ma pełnowymiarowe godziny pracy, który rzekomo pracuje gdzieś u siebie, ma jakąś swoją pracę, dodatkowo jeszcze pracuje dla miasta i dodatkowo siedzi, mówię tutaj w cudzysłowie, na tych wszystkich dyrektorskich stanowiskach w różnego rodzaju boardach. Więc moje pytanie jest, jak można wykonywać pracę 3-4 osób i być w tym bardzo dobrym? Bo ja sobie nie wyobrażam, że może ich doby są trochę dłuższe, może są szybsi w podejmowaniu decyzji, może mają jakiś dodatkowy mózg. No nie wiem, bo mnie się wydaje, że taka praca to jest praca, która jest przede wszystkim Tak, było od wielu, wielu lat pracą społeczną i otrzymywało się tylko honoraria za to, że dojeżdżało się na mityngi. Pamiętajmy jeszcze o tym, że spotkania Rady Miejskiej odbywają się o godzinie 10 w poniedziałki, gdzie nikt nie może, kto pracuje i ma pracę, który nie może się urwać, nie może na takim spotkaniu być, nie może się wypowiedzieć, nie może wziąć udziału, no bo jak? I to również znaczy, że ci ludzie, którzy pracują, gdzieś tam muszą zaniedbać tą swoją pracę, którą mają prawdopodobnie również w wymiarze 40 godzin na tydzień. Więc tutaj zastanowiłabym się dobrze, jak to wszystko ma wyglądać i rzeczywiście, czy przede wszystkim ci pracownicy, nasi pracownicy, których my wybraliśmy, powinni otrzymywać wynagrodzenie, które jest praktycznie rzędu full-time pracy.
1: Mogusiu, oczywiście wszystko to, co mówisz, zgadzam się z tym w 100%, ale chcę dodać jeszcze do tego również to, że kiedy słyszę od jednego z radnych mówiącego, jak hojny jest burmistrz Jilkins i tylko jeden z nich wszystkich odzywa się, mówiąc, że te pieniądze nie powinny być przeznaczone na pensje dla członków rady, tylko pieniądze powinny być przeznaczone na ogólny budżet i wydane na coś, co jest potrzebne miastu, a nie tylko na zapchanie kieszeni, nawet tylko, jeżeli jest to tylko, w cudzysłowie, tylko 5 tysięcy na rok, to jest to przerażające, że tylko jedna osoba widzi z tym problem.
0: A wiesz, kto to jest ta osoba?
1: Fred Francis, który powiedział, tak, jedna osoba ma problem, a inne mówią o tym, że burmistrz jest...
0: Że cudownie, wspaniale,
1: tak, że jest hojny.
0: Hojny i cudowny. No słuchaj, mięso wyborcze musi być.
1: Mięso wyborcze, kiełbasa wyborcza jest, a oprócz tego Dilkins nie tylko, że hojnie, oddał 50 tysięcy swojej wypłaty, to te 50 tysięcy pewnie teraz trzeba będzie wydać na ochronę dla niego, której sobie teraz zażyczył.
0: Tak, i to jest temat kolejny, który budzi bardzo wiele chyba i sensacji, i wątpliwości w naszych przemyśleniach i budzi też refleksję na to, dlaczego mer miasta potrzebuje takiej ochrony, bo słyszę głosy i powiem Państwu tak, z jednej strony i z drugiej strony, popatrzmy na to tak naprawdę neutralnie. Czy kiedykolwiek mer miasta potrzebował ochrony? No rzekomo w tej chwili otrzymuje telefony, których się boi, jego żona się czuje niebezpiecznie w domu. A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Czy Państwo możemy sobie zadać takie pytanie? Może dlatego, że nie jest to najwłaściwsza osoba na najwłaściwszym stanowisku.
1: Może dlatego, że ta osoba nie robi tego, co powinna robić i ludzie po prostu w dzisiejszych czasach, kiedy jest naprawdę trudno prawie każdemu z nas połączyć wszystko i wypłynąć gdzieś tam ponad tą powierzchnię tłumiącego nas życia, ktoś, kto robi tyle zła, bo powiedzmy sobie szczerze, robi bardzo dużo złego, bardzo robi dużo szumu, z którego nic nie wynika, nikogo innego nie napadają, nikogo innego nie straszą, nikogo innego nie, do nikogo innego nie dzwonią, nie grożą nikomu, tylko i wyłącznie jemu. I ci ludzie, którzy są już naprawdę postawieni pod ścianę, nie radzą sobie z sytuacjami i dzwonią. To nie są ludzie, którzy dzwonią, bo im się coś nie podoba, nie wiem, Dilkinsa uroda, tylko dzwonią tacy, którzy prawdopodobnie już naprawdę nie mogą w życiu dalej ciągnąć tego wszystkiego, co ciągną.
0: I w tym mieście, słuchajcie, to nie jest też tak, że jeżeli mer miasta odda 50 tysięcy tak hojnie, to on po prostu nie pojedzie na kolejne wakacje, tylko rzeczywiście najprawdopodobniej te 50 tysięcy wróci do jego kieszeni w inny sposób. No ale takie są uroki miasta, życia w tym mieście. Mam nadzieję, że będzie taki jeden dzień, nie wiem, czy nam się uda tego dnia dożyć, kiedy rzeczywiście poczujemy się dumni, że mieszkamy w takim mieście, że jesteśmy w tym mieście i że rzeczywiście ci, którzy zostali wybrani przez nas, również nas słuchają i podejmują decyzje, które są zgodne z tym, co nam, mieszkańcom tego miasta, jest tak bardzo potrzebne.
1: Małgosiu, wiesz co, i nie możemy tutaj tak przejść sobie nad tym do porządku dziennego, również nawiązując teraz na chwilę jeszcze do pierwszej wiadomości, gdzie sędzia ułaskawia mężczyznę, bo naruszono jego prawa obywatelskie, bo go przeszukano osobiście. Mężczyznę, który przywoził 140 kg kokainy w wartości 13 milionów dolarów. Zostały naruszone jego prawa osobiste. Po prostu nie mogę nawet uwierzyć, że w dzisiejszych czasach przy takiej sytuacji padają słowa naruszenie dóbr osobistych. Ten mężczyzna został po prostu przeszukany. Jak większość ludzi zostaje przeszukanych na granicy, jeżeli wyglądają podejrzanie. On przewoził 140 kg kokainę.
0: To tylko pokazuje nam, jak chory jest ten cały system, jak chory jest system, który broni takiego człowieka do takiego stopnia, że wyszukuje i poszukuje i wynajduje różnego rodzaju taką zasłonę dymną, żeby zasłonić tak naprawdę problem, jaki istnieje.
1: Jeżeli ktoś jest na liście osób podejrzanych o przewożenie nielegalnej kontrabandy, czyli podejrzane przewożenie tytoniu, a okazuje się, że ma całą ciężarówkę kokainy, ułaskawienie go w tej sytuacji, to jest po prostu wstyd.
0: To jest hańba dla całego systemu, wiesz co, uważam, który nie potrafi, miał doskonałego lojera, który znalazł taki haczyk i sędzia to, że tak powiem, połknął jak pelikan, jak ktoś to kiedyś mówił po polsku i na tym się to kończy. Zresztą to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy właśnie dochodzi do takich absurdów, bo to jest absurd, absurd największy, jaki może istnieć, żeby ułaskawić takiego człowieka i on będzie dalej prawdopodobnie jeździć, bo nie zabrano mu ani prawa jazdy, ani nie było żadnych większych konsekwencji, więc prawdopodobnie za kilka miesięcy, kiedy się otrząśnie z tego pierwszego szoku, będzie robił to samo, co robił. I tak właśnie zamyka się to koło szaleństwa i ten cały obłęd, który tak naprawdę tyczy się każdego z nas w tym kraju, w tym mieście, bo sobie sami strzelamy w własne kolano, wyszukując tego typu zasłonę, tak naprawdę zasłonę dymną.
1: Bo to jest zasłona dymna, bo kiedy patrzymy na to po prostu wszystko, co się dzieje i jeżeli uważamy, że za hojność to, że ktoś, kto zarabia prawie 200 tysięcy, zarobiąc praktycznie nic, 200 tysięcy dolarów rocznie,
0: oficjalnie
1: oddaje łaskawie, hojnie 50, a ktoś, kto przewiózł kokainę, wartą 13 milionów dolarów i zostaje ułaskawiony, no to kochani, ja naprawdę nie wiem, z której strony to jest
0: i
1: dobre.
0: Teraz wracamy do programu z tamtego tygodnia, kiedy mówiłyśmy właśnie między innymi o tym, że narkotyki są tak bardzo złe i ta bezdomność tutejsza i ludzie, którzy sobie nie radzą z tym nałogiem, właśnie dlatego mamy problem. Właśnie dlatego mamy taki wielki problem, bo ten problem nie jest już, że tak powiem, tej hydrze nie jest ucięty łeb w samym zarodku, tylko dokładniej się to wszystko powiększa, bo taki człowiek po prostu domyślamy się, że jak nie on, to ktoś inny również takie narkotyki będzie przywoził. To ten był złapany.
1: Tak, ten był złapany
0: ale
1: i ułaskawiony.
0: I ułaskawiony. To ktoś drugi powie, okej, no to przecież ja też będę ułaskawiony.
1: Tak, no i kokaina przepadła, tak została zabrana, odebrana i nie trafiła na ulicę. Ale facet został ułaskawiony, on trafił na ulicę z powrotem i nikt nie powie, że on nie zrobi dokładnie takiego samego przestępstwa, jeżeli on został ułaskawiony za dostarczenie, przywiezienie takiej ilości narkotyków.
0: I wszyscy inni, którzy słuchają tego typu wiadomości, mają ochotę na tego typu biznes. Także tutaj, drodzy państwo, ja uważam, że właśnie tutaj jest pies pogrzebany, że tutaj jest cały problem, między innymi jeden z problemów, dlaczego mamy ludzi, którzy są uzależnieni od narkotyków, którzy nie mają miejsc do mieszkania, którzy po prostu żyją na ulicy. Tu jest jeden z tych problemów.
1: Niestety, rozdziobią nas kruki i wrony, kochani, tak będzie się działo, jeżeli ktoś wreszcie nie powie weto temu wszystkiemu, co się dzieje u góry. Nie u dołu, u góry. Jeżeli się nie zmieni to, jak podchodzą nasi rządzący, przede wszystkim tu nasi rządzący w naszym mieście, jeżeli nie zmieni się system sądowniczy w tym kraju, jeżeli nie zmieni się podejście Kanady do wielu problemów, jeżeli nie przestaniemy być tak cudownie mili i łaskawi dla wszystkich naprawdę dziwności tego świata, to naprawdę quo vadis, Kanado.
0: Quo vadis, Kanado i tak naprawdę to myślę, że odpowiedzi na to nie ma. Więc może miejmy nadzieję, że młodzi ludzie, ci, którzy widzą tego typu problemy, może oni nam pomogą, bo ja wydaje mi się, że to pokolenie, które w tej chwili rządzi, jest pokoleniem straconym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, które naprawdę są wiążące i zmieniają tak naprawdę nasze życie i ten tor tej rzeki, którą nazywamy między innymi życiem właśnie w mieście Windsor. Drodzy państwo,
1: gramy.
0: Ale my gramy.
1: Gramy.
0: Grać musimy, bo nie wytrzymamy.

0: definitywnie szklana pogoda, szyby niebieskie od telewizorów, a oczy wychodzą na wierzch i żyły się napinają, kiedy o tym wszystkim mówić musimy Państwu, ale musimy mówić, nie ma innego wyjścia, musimy nagłaśniać takie sprawy, musimy być poruszeni wszyscy tym, bo inaczej się nic nie zmieni. Ale co się zmieniło w tym wszystkim, jedno jest pewne, to tak zwany American Dream. I nie mówimy tu tylko o Stanach Zjednoczonych, mówimy tutaj o amerykańskim śnie, ale takim śnie dotyczącym zarówno Ameryki, Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady. Bo pytanie zadać dzisiaj możemy sobie takie. Czy Ameryka i Kanada są krajami na topie? Są krajami, do których chcemy przyjeżdżać? Są krajami, gdzie spełniają się wszystkie marzenia, gdzie od pucybuta do milionera, jak było zawsze w Stanach Zjednoczonych, jest dzisiaj tylko wyświechtanym sloganem? Czy jeszcze jest możliwe osiągnąć coś w tym kraju? Jednym i drugim właściwie. Czy Kanada, kiedy Ameryka jest rajem dla wszystkich, krainą mlekiem i miodem płynąca, czy Kanada jest tą oazą spokoju i bezpieczeństwa gwarantującą dobry byt i przede wszystkim fantastyczną służbę medyczną dla wszystkich dookoła? Zadajmy sobie dzisiaj właśnie takie pytanie. Jak to jest z tym American Dream i z tym kanadyjskim spokojem?
1: Czy rzeczywiście ten amerykański sen ciągle jeszcze istnieje? Czy już dawno się obudził, a my również z nim? Bo wydaje mi się, że warto na to spojrzeć z tego punktu widzenia również. Ale na początek podamy Państwu kilka liczb, żeby sobie tak trochę ten temat porównać do cyfr, które naprawdę mówią za siebie. A o czym tutaj mowa? Powiem Państwu o tym, że w 2024 roku Kanada przyjęła około 484 tysięcy nowych, stałych imigrantów, a osoby urodzone poza Kanadą stanowią już około 22% całej populacji. To bardzo dużo. To pokazuje również, że Kanada wciąż przyciąga ludzi z całego świata. Ale spójrzmy na to trochę inaczej. Czy rzeczywiście przyciąga ludzi z całego świata, czy przyciąga ludzi tylko z pewnych części świata? Bo chyba tutaj jest całe również pies pogrzebany. Już chyba dzisiaj tego słowa raz używałam. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto tutaj jeszcze popatrzeć i na to zjawisko. Bo coraz więcej osób z Kanady również też i wyjeżdża. I dzisiaj również i o tym, że najnowsze statystyki, które nam mówią, to około 39 tysięcy obywateli Kanady wyemigrowało do innych krajów tylko w 2024 roku, a te liczby wzrosły w 2025 roku. Więc te statystyki pokazują, że to nie jest tak do końca, że wszyscy tutaj przyjeżdżają, a nikt nie wyjeżdża, bo bardzo dużo ludzi wyjeżdża. Dlaczego tak się dzieje? To jest pytanie,
0: na które warto spojrzeć, na które warto poszukać odpowiedzi. Jak to przede wszystkim mogło się wyjeżdża? To ludzie młodzi, w wieku od 25 do 44 lat, to są osoby, które wyjeżdżają, które dopiero rozpoczynają karierę, osoby, które zakładają rodziny. To są ludzie po prostu, którzy szukają lepszej, bezpieczniejszej sytuacji i bezpieczniejszego kraju, być może niebezpieczniejszego, jeżeli chodzi o takie fizyczne bezpieczeństwo, ale kraju bezpieczniejszego finansowo, materialnie.

0: no i oczywiście do krajów, które dają większe szanse niż nasza Kanada.
1: Taki cichy exit. I to nie jest tylko, drodzy Państwo, w Kanadzie, to samo jest w Stanach i to samo jest na całym tym naszym kontynencie. Taki cichy exit mówi o tym, że nie ma protestów, nie ma jakichś głośnych wyjeżdżam, tylko po prostu ludzie wyjeżdżają nie dlatego, że nie lubią Kanady, a dlatego, że chcą spróbować życia gdzie indziej, dlatego, że są popularniejsze kierunki, takie jak Portugalia, czy Hiszpania, czy Włochy, czy Meksyk, czy Kostaryka, czy Panama, czy również i Polska. Ludzie szukają cieplejszego klimatu, niższych kosztów życia, większej równowagi. A ja osobiście znam młodych ludzi w wieku 30 lat, 30 paru, którzy opuścili Kanadę na stałe i nie mają zamiaru do tej Kanady wrócić. Także to są tematy, na które warto spojrzeć. Chyba każdy z nas również zna kogoś lub wie o kimś, który może rodziny czy dzieci tych rodzin studiują w Polsce czy studiują w Europie. I kto wie, czy ta młodzież, która wyszkoli się już w Europie, poczuje trochę inny tryb życia, posmakuje tego innego trybu życia, wróci do Kanady. Bo większość z nich, tych młodych ludzi, rozpoczyna swoje życie dorosłe, rodziny, dzieci, odpowiedzialności, które biorą na siebie, nowa praca, które mają miejsce już nie w Kanadzie, ale poza nią. Więc moje pytanie do Państwa jest właśnie takie. Czy ten cichy exit, wyjazd rzeczywiście istnieje, czy tylko to w mojej głowie?
0: Istnieje, mogło się to, nie ma najmniejszej wątpliwości, że istnieje, powoli zaczynamy widzieć to zjawisko bardzo, bardzo wyraźnie. Ludzie uciekają. Ludzie uciekają nie tylko z Kanady, ale również z Ameryki. Dużo się zmienia, a my o tym już za chwilę.

0: Detroit.
1: The Canadian Human Trafficking Hotline is now live to help victims and survivors get vital social and emergency services. If you need help or want to help stop human trafficking, call 1-833-900-1010.
2: I jedziemy na wstecznym. W naszym dzisiejszym wydaniu nowego segmentu zatytułowanego Na Wstecznym będziemy poruszać najważniejsze tematy z ostatniego tygodnia i omawiać wydarzenia zarówno w kraju, jak i na świecie. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco.

0: Pierwsza wiadomość jest prosto z Polski. I tak też jest i zatytułowana. Wracam do Polski, wracam do siebie. To hasło 21. edycji konkursu o nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych, który właśnie oficjalnie rusza. Za każdą decyzją o powrocie do ojczyzny kryje się wyjątkowa historia. Co skłania do powrotu po latach życia za granicą? Jak wyglądają pierwsze dni w Polsce? Jakie wyzwania i nadzieje towarzyszą rozpoczynaniu nowego rozdziału? I co do naszego kraju wnoszą doświadczeni wiedzą oraz umiejętnością za granicą? Tegoroczny konkurs jest zaproszeniem do opowiedzenia właśnie takich historii o powrotach, tożsamości i budowaniu na nowo swojego miejsca w Polsce. Chcemy usłyszeć także głos tych, którzy o powrocie marzą, ale z jakichś powodów nie mogą tego jeszcze zrealizować. Do wygrania 15 tysięcy, pierwsza nagroda, druga to 8, a trzecia to 4 tysiące złotych. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach, media tradycyjne i media cyfrowe. Na debiutujących dziennikarzy czeka także nagroda dodatkowa, dwutygodniowy staż w Polskim Radiu dla zagranicy oraz nagroda specjalna od Senatu. A zgłoszenia przyjmują realizatorzy tego programu do 22 listopada. A więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Senatu i tam Państwa zapraszamy. A teraz o tym, że polski paszport to bardzo ważny dokument, bo polski paszport tylko dla osób realnie związanych z Polską, czy może jest inaczej? Zapowiada się, że duże zmiany w zasadach przyznawania obywatelstwa. W planach są m.in. dłuższy wymagany pobyt w Polsce, obowiązkowy egzamin z historii i wartości konstytucyjnych, wyższe wymagania językowe oraz obowiązek potwierdzenia lojalności wobec państwa. Resort podkreśla, że obywatelstwo ma być zasłużonym przywilejem, a nie automatyczną formalnością. Jeśli chcecie, i takie państwo, wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo ważne sprawy, o których warto mówić i warto pamiętać, że tak naprawdę to paszport jest ogromnym przywilejem i życie w drugim kraju jest takim zasłużonym przywilejem, który powinien być otrzymywany tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcą zgodzić się z konstytucją tego kraju. Takie jest moje zdanie. Ostatnia wiadomość, drodzy Państwo. Jeśli chcecie zdobyć cenne doświadczenia, rozbudować swoją sieć kontaktów i aktywnie działać na rzecz Młodej Polonii, wiadomość dla Młodej Polonii, to jest doskonała okazja, bo trwa nabór, ciągle jeszcze trwa nabór do zespołu organizującego tegoroczny szczyt Młodych Liderów Polonii i są poszukiwani koordynatorzy i koordynatorki do mediów społecznościowych, koordynatorzy do spraw funduszy, doradca lub doradczyni do spraw lingwistyki i operacji, logistyki również. Organizatorzy podkreślają, że nawet jeśli żadne z tych stanowisk nie odpowiada w pełni umiejętnościom, to i tak warto się zgłosić. Oczywiście po więcej informacji w tym temacie zapraszamy na naszą stronę internetową WhatsApp Windsor. I mam jeszcze wiadomość taką trochę z ostatniej chwili, o której chcę Państwu powiedzieć. Mianowicie dowiedzieliśmy się, że Bonnie Crombie, która jest polskiego pochodzenia, będzie startować. A na co będzie startować? Na burmistrza Mississaugi. Może się powinno już teraz powiedzieć burmistrzynią Mississaugi, bo to w Polsce wszystko się już zmienia, ale my zostańmy przy burmistrzu. Była burmistrz kierowała już tym miastem w latach 2014-2024, po czym zrezygnowała ze stanowiska, aby objąć funkcję liderki partii liberalnej w Ontario. Po przegranych wyborach prowincjonalnych z Dougiem Fordem i rezygnacji z przywództwa partii rok temu, Bonnie Crombie postanowiła wrócić do polityki samorządowej. A o urząd burmistrza ubiega się już 6 kandydatów, w tym obecna burmistrz Carol Parrish oraz radni Elvin Tedio, Deepika Damerla i inni. Wybory odbędą się 26 października. To co, życzymy Bonnie Crombie powodzenia?
1: Życzymy powodzenia, a ja jeszcze też chcę dodać ostatnią wiadomość z polskiego, polonijnego właściwie podwórka. Orzeł wylądował. Wczoraj w Chicago, z Chicago Fire rozpoczął oficjalne treningi Robert Lewandowski. Jak wiem, podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire, gdzie teraz będzie reprezentował słynną dziewiątkę, bo taki numer został mu oddany przez jednego już obecnie z klubowych kolegów. Także wczoraj Robert Lewandowski oficjalnie w 40-stopniowym upale trenował na stadionie Chicago Fire, a Polacy nie tylko w Chicago, ale również w całych Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie już zacierają ręce i otwierają portfele, żeby zakupić bilety na wszystkie mecze Lewandowskiego, które będzie rozgrywał przez kolejne 2 lata z Chicago Fire.
0: Jednym słowem go Lewy go, a my już się z Państwem żegnamy w tej połowie i wracamy do naszego programu, a za wiadomości zarówno Izie, jak i samej sobie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy Małgosiu również oczywiście za Twoje wiadomości i cieszymy się, że żeby zostać Polakiem, trzeba będzie się bardzo, bardzo wykazać. A teraz co? Na to wszystko trochę muzyki.
0: Trochę muzyki, bo bez tego się już nie da.

0: Ameryka tylko dla byka, tak się kiedyś mówiło i chyba teraz to powiedzenie nie może być bardziej prawdziwe. Jeżeli nie mamy zdrowia, jeżeli nie mamy sześciu prac, jeżeli nie mamy wujka z milionowym spadkiem, no to w Ameryce też już jest bardzo, bardzo ciężko. I nie możemy powiedzieć, że zmieniło się to tylko i wyłącznie za rządów obecnego prezydenta, bo to już tak powoli ten taki decline tak zwany, czyli to takie schodzenie do dołu tego kraju pojawiło się już dość dawno. I co twoim zdaniem, Małgosiu, wpłynęło na to, że ta Ameryka powoli zaczęła upadać? Bo to już się działo w końcówce prezydentury Baracka Obamy.
1: Moim zdaniem to, wiesz co, fakt, to tylko nie tylko w Stanach, ale w Kanadzie. Masz rację, że to się zaczęło jeszcze już dużo wcześniej. Moim zdaniem od wielu lat byliśmy karmieni takim przeświadczeniem, że the best country in the world, Canada, the United States, wiesz, najlepszy kraj na świecie do życia, najlepszy w porównaniu do czego? Bo jeżeli sobie powiemy najlepszy, ale bez żadnego tutaj jakiegoś odniesienia czy jakiegoś takiego wspólnika, no to do tego odniesienia, no to co mamy tutaj? Nie mamy nic. Wydaje mi się, że przez fakt, że ludzie zaczęli wyjeżdżać dużo więcej, przez to, że była pandemia i w tej pandemii wszyscy dostaliśmy takiego trochę, wiesz, taki moment refleksji, czy rzeczywiście to życie ma tak wyglądać, że tylko chodzimy do pracy i do domu i zarabiamy na to, żeby opłacić wszystkie podatki, żeby zapłacić wszystkie roszczenia, które musimy opłacić. Czy rzeczywiście jest coś więcej w życiu, które nas pasjonuje i co chcemy jeszcze w tym życiu osiągnąć i co robić? Młodzi ludzie, którzy, ci milenialsi, rzeczywiście nie chcą pracować w ten taki sam sposób jak nasi rodzice czy my. To jest następny, wydaje mi się, powód. A ostatni powód jest taki, że rzeczywiście te kraje wcale nie są takimi fantastycznymi krajami do życia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę podatki, jeżeli weźmiemy pod uwagę healthcare, czyli naszą stan służby zdrowia i to w Kanadzie czy w Stanach, oczywiście dwa różne kraje i dwa różne sposoby na uzdrowienie lub nieuzdrowienie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę szkolnictwo, to jeżeli weźmiemy pod uwagę takie rzeczy, jak, które są typowe dla każdego z nas, macierzyństwo, jak długo trwa ten urlop macierzyński, jak wygląda sytuacja dzieci i przedszkoli, jak wygląda sytuacja kobiet, które chcą wrócić do pracy, nie zawsze mogą, jak wygląda płacenie podatku, powiedzmy, czy ubezpieczenie za samochód, gdzie tylko dla porównania, bo akurat właśnie musiałam to zrobić, że Państwu powiem, gdzie może kosztować 2000 i więcej, podczas na przykład w Polsce takie samo ubezpieczenie na taki sam samochód będzie kosztowało $200 na rok. Więc jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę i porównamy jeszcze fakt, że takie kraje jak Polska, Hiszpania, Portugalia również podnoszą swój styl i stopę życia, no i oczywiście powiedzmy we Francji dobre bagietki i croissant, no to już mamy odpowiedź, dlaczego ten kraj, te nasze kraje są, wcale nie są takimi wyśnionymi baśniami, jak nam by się wydawało.
0: I gdzie spojrzeć jeszcze, Małgosiu, możemy na to, że Stany Zjednoczone definitywnie idą do przodu i są krajem naprawdę rozwiniętym i osiągnięcia Stanów Zjednoczonych w wielu dziedzinach życia są naprawdę przeogromne. Tak kiedy ja patrzę na Kanadę z wielu perspektyw i tak się czasami zastanawiam, że my się w pewnym momencie gdzieś tam ta Kanada zatrzymała i ten rozwój jest taki przytłumiony, że ludzie uciekają z tego kraju, żeby móc swoje talenty rozwijać, czyli ten kraj ma talenty, ten kraj ma potencjał, ten kraj ma wykształconych nieprawdopodobnie ludzi, którzy nie mogą tutaj znaleźć nic dla siebie i uciekają gdziekolwiek za granicę, żeby móc te swoje talenty wyeksponować i zostać za to zapłaconym
1: godnie i te talenty również rozwijać. Czy to talenty, czy może po prostu godniej żyć, żyć inaczej, żyć w innym stylu. I to też są takie chyba przyczyny do tego, że ludzie wyjeżdżają. Ja teraz mam do Państwa takich kilka pytań i zastanówmy się nad nimi, pomyślmy. Czy Państwa zdaniem ten American Dream dalej istnieje, to amerykańskie życie, ten amerykański sen, to jedno? Czy gdyby Państwo mieli teraz, ktoś z Państwa miał po raz drugi 25 lat, czy wybralibyście Kanadę czy Stany? Czy jeżeli znają Państwo jakichś młodych ludzi, którzy wyjechali do Europy na studia i tam już zostali i już tutaj nigdy nie wrócili? Czy Polska staje się dziś taką realną alternatywą dla życia w Kanadzie dla na przykład seniorów, dla młodych ludzi, dla ludzi, którzy zaczynają dopiero to swoje dorosłe życie? I ostatnie pytanie. Jak dziś Państwo definiują sukces? Czy to jest majątek, czy jakość życia? Bo wydaje mi się, że to są tematy, które musimy wziąć pod uwagę, jeżeli rozpatrujemy taki ważny temat jak amerykański sen, niespełniony czy spełniony. I wydaje mi się, że również większość naszych słuchaczy, którzy są trochę starszymi już ludźmi, też się prawdopodobnie zastanawia nad jednym jeszcze pytaniem, czy było warto. I wydaje mi się, że tak, ten temat to temat rzeka i chyba nikt z nas nie znajdzie odpowiedzi. Bo jeżeli mamy dzieci, które wyjechały do Polski, a myśmy zrobili wszystko po to, żeby te dzieci miały lepszą przyszłość tutaj, a one wybrały inną przyszłość, to musi się to pytanie pojawić.
0: Musi się to pytanie pojawić, musi się pojawić również wiele, wiele innych pytań dotyczących tego delikatnego tematu, bo prawda jest taka, że dzisiaj świat mamy pod przyciskiem palca. Dzisiaj klikamy, wchodzimy na wszystkie możliwe strony, mamy wszelkie możliwe informacje, mamy podany świat na tacy, możemy sobie zaplanować praktycznie wszystko, każde wakacje, każdy wyjazd. Za kliknięciem magicznego telefonicznego guzika otrzymujemy wszelkie odpowiedzi na to pytanie, jak wyemigrować, gdzie wyjechać, jak wyjechać. Nie musimy już czekać, że ktoś pojedzie, wyemigruje, doświadczy i dopiero telefonem głuchym przekaże gdzieś dalej, jak było, czy przygotuje ten grunt dla przybywającej rodziny. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Szczególnie kiedy praktycznie waluta stała się na świecie dokładnie taka sama, kiedy język angielski stał się językiem ogólnodostępnym, wszyscy mówią dzisiaj po angielsku praktycznie w każdym kraju, gdzie nie trzyma nas dzisiaj ani sposób poruszania się, czyli podróżowania. Wsiadamy w samolot, jesteśmy gdzieś w 15 minut, prawie każdy ma samochód, prawie każdy mówi w języku angielskim. Prawie wszędzie na świecie nasze wykształcenie mniej lub więcej będzie uznane. Więc kochani, dzisiaj naprawdę wybór jest o wiele większy do tego podróżowania. Wybór do decydowania, gdzie chcemy mieszkać, jest o wiele większy. Jeżeli ktoś zostaje w danym kraju, to wydaje mi się, że to już chyba tylko sentyment.
1: Pewnie tak. Jeszcze jest taki jeden, taka ciemna strona tego wszystkiego, kiedy tak myślimy o emigracji, o wyjazdach, o Stanach Zjednoczonych, tak jak wspomniałaś Iza, i zresztą słusznie, że Stany to rzeczywiście miejsce nieograniczonych możliwości, które to Hollywood, to Dolina Krzemowa, to Wall Street, to największe uniwersytety świata, to kraj, który stworzył miliarderów, a biliarderów i kto tam jeszcze przyciągnął miliony emigrantów. Ale czy dla takiego zwykłego Józefa, czy Jana, czy Małgorzaty, to rzeczywiście sen, który się spełnił, czy sen, który zawiódł? Bo to też jest pytanie, które sobie trzeba jakoś zwrócić na to uwagę, bo przecież jest też i nielegalna emigracja. To są ludzie, którzy żyją latami w cieniu prawa. Wielu pracuje, płaci podatki, rodzi dzieci, wychowuje dzieci, ale każdego dnia boi się, że może ktoś tam zastukać do drzwi i powiedzieć, że to już jest ich ostatni dzień w tym kraju.
0: Każdego dnia się bał, a dzisiaj ten strach jest już absolutnie realny, bo jak wiemy, że dzisiaj służby ICE wchodzą do domów, wyciągają ludzi, deportują, nieważne czy jesteś dzieckiem, czy jesteś dorosłym, czy jesteś schorowany, staruszkiem. Dzisiaj już nie ma litości, a co więcej, dzisiaj ludzie giną z rąk tych, którzy rzekomo mają przestrzegać prawa. I więc dzisiaj bycie nielegalnym, ale również ilegalnym w Stanach Zjednoczonych, ale imigrantem, naprawdę zmieniło swój wymiar i zmieniło statut na statut właściwie oznaczonego gwiazdą Dawida, Żyda w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce. Także kochani, Ameryka niewątpliwie zawiodła wielu.
1: I jeszcze takie pytania, które też zaskakują wszystkich Europejczyków, czy może problemy, że nie każdy sobie zdaje sprawę, że ten koszt opieki zdrowotnej i to w Stanach i w Kanadzie jest bardzo, bardzo wysoki. W Kanadzie płacimy podatki, w Stanach musimy zapłacić za usługi medyczne. A jeżeli chodzi o takie sprawy jak przemoc czy użycie broni palnej, wiadomo, że w Europie jest to dużo mniejszy problem. Silna polaryzacja polityczna, no mamy ją wszędzie praktycznie teraz, wydaje mi się jednak, że w Stanach cały czas, zresztą w Kanadzie również, ta polaryzacja jest ogromna. Te nierówności majątkowe, gdzie tak bogaci ludzie tak naprawdę rządzą całym światem i podejmują decyzje, na które nikt więcej nie ma żadnego wpływu.
0: I tu muszę wtrącić a propos tego właśnie bogactwa, że to bogactwo jest tak absolutnie obłędne i tak nieadekwatne do tego, czym się ci ludzie trudnią. Bo ludzie dorabiają się tego bogactwa naprawdę czasami na rzeczach, o których normalny człowiek nawet nie pomyślałby, że to można na czymś zarobić. I później tylko powielają te swoje bogactwa, już ten taki greed tak zwany, czyli ta pazerność. To się tak mnoży wszystko i są tacy altruiści, którzy tym bogactwem się dzielą, które tym bogactwo robią ogromne donacje, przede wszystkim jeżeli chodzi o służbę zdrowia i edukację, ale są tacy, że im więcej mają, tym więcej chcą. I to właśnie dzieli tak strasznie i robi tą warstwowość tego społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, bo naprawdę tam praktycznie środka nie ma. Jest biednie, albo bogato.
1: Tak, ale na moment wracamy jeszcze do Kanady, gdzie przez lata Kanada była postrzegana jako taka spokojna alternatywa, prawda? Wydawało nam się, że Kanada jest bezpieczna, Kanada jest przewidywalna, jest otwarta dla imigrantów, dla wszystkich, ale tutaj również, wydaje mi się, przez lata pojawiły się nowe wyzwania. Jednym z największych wyzwań to są na pewno mieszkania, które stały się tak drogie, że naprawdę niedostępne dla wielu ludzi, którzy zaczynają, startują w dorosłe życie. Coraz trudniej jest kupić ten nowy dom, jeżeli w ogóle jest to możliwe. Oczekiwania na specjalistów w tym publicznym systemie zdrowia jest straszny. Wiem, bo oczekuję na wizytę i ten okres oczekiwania będzie trwał około 5-6 miesięcy.
0: Oprócz tego, bezpieczeństwo. Kanada, kraj, w którym nigdy nie słyszało się o takich niesamowitych sytuacjach, niebezpiecznych sytuacjach i tragicznych sytuacjach, mówimy tu o strzelaninach, jak w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj w Kanadzie praktycznie co tydzień są wiadomości o strzelaninie, o zamordowaniu kogoś nożem w miejscach publicznych, na oczach ludzi. To się zaczyna robić pomału przerażające, bo naprawdę tego w Kanadzie jednak nie było.
1: No wiesz, jeżeli wrócimy do tej pierwszej wiadomości, o której mówiłaś na samym początku, że tak naprawdę bezkarnie są, Kanada jest takim krajem, który nie, gdzie kryminaliści nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo ktoś przewozi ponad 100 kilo kokainy i za to, że został tylko przeszukany, dostaje wolność i dostaje tak naprawdę otwarte drzwi do robienia tego, co chce. To nie dziwota, że później mamy takie problemy. To nie dziwota, że potem musimy się również skradać po cichu, czy zamykać bardzo szybko drzwi do domu i obawiać się. Ja pamiętam, przez lata nie zamykałam drzwi i w ogóle się nie obawiałam niczego. Teraz jak tylko wchodzę do domu, to pierwsze, co robię, to zamykam drzwi na klucz, żeby nikt nie mógł wejść. Także zmieniła się Kanada, zmieniły się Stany, ale też zmieniły się nasze oczekiwania.
0: Oczywiście,
1: tak naprawdę.
0: Oczywiście, że zmieniły się nasze oczekiwania. Przede wszystkim edukacja się zmieniła. Jesteśmy teraz bardziej wyedukowani, mimo tego, że tu jeszcze muszę na chwilę nawiązać do tego, mimo tego, że edukacja jako taka sama w sobie zostaje bardzo okrojona. Zamiast społeczeństwo, młode społeczeństwo, przygotowywać na dzisiejszy świat, my zabieramy im wszelką edukację, dając im tylko taką miernotę, takie minimum. Ja sobie po prostu nie mogę wyobrazić, czego my dzisiaj uczymy dzieci w naszych szkołach. Programy nauczania są po prostu opakane.
1: Nieadekwatne do tego, co jest naprawdę wymagane.
0: Dzisiaj już się nie uczy nic. Dzisiaj w szkołach nie uczy się nic i przeprasza się uczniów za to, co się uczy.
1: Także, drodzy Państwo, takie pytanie jeszcze kolejne, czy taka moment refleksji. Nie chodzi o to, czy ten amerykański sen istnieje, czy nie istnieje. Może chodzi o to też, czy jest lepszy kraj, czy gorszy kraj. Który kraj jest dobry dla nas? Który jest dobry kraj dla naszego momentu w naszym życiu? Bo też może taki kraj, który kiedyś był idealny, kiedyś miał 25 lat, w którymś tam momencie życia może być niewystarczający. No i przede wszystkim, o co w tym chodzi też, czy na przykład praca zdalna jest bardzo ważna dla wielu ludzi, praca, gdzie mogą wykonywać swój zawód i otrzymać godziwe wynagrodzenie pracując zdalnie, gdzie mogą pogodzić życie prywatne i życie domowe również z tą pracą zawodową. Także wiemy jedno, świat się zmienił, my się zmieniamy, widzimy dużo więcej, widzimy to wszystko, co dzieje się wokół nas, ta szarość życia, która tak naprawdę czasami nas przytłacza i chcemy czegoś innego, chcemy czegoś nowego, chcemy spróbować jeszcze coś tam, może w tym ostatnim etapie naszego życia, kiedy seniorzy i renciści i wyjeżdżają, wracają do Polski czy do innego kraju i szukają lepszego trybu życia, gdzie ten kanadyjski czy amerykański dolar dużo bardziej będzie ważny i kupi dużo więcej niż to, co tutaj jest możliwe.
0: Więc nawiązując jeszcze do naszego programu sprzed tygodnia, po prostu przestaliśmy się godzić na byle jakość.
1: Tak, nie godzimy się na byle jakość i szukamy czegoś nowego. Także, drodzy Państwo, my powoli już będziemy się żegnać z Wami. Mam nadzieję, że ten temat też wzbudził w Państwu jakiś moment refleksji, zadumy, zatrzymania i pomyślenia nad tym, co by było, gdyby. A może nie jest jeszcze za późno, a może warto, bo chyba każdy gdzieś tam w środku duszy, gdzieś tam w tyle głowy ma to pytanie, a może wrócę do Polski, a może wyjadę gdzieś tam, a może poszukam swojego tego ostatniego etapu życia gdzie indziej, może w jakimś cieplejszym kraju, gdzie nie będę musiała po prostu najnormalniej w świecie odśnieżać naszego wyjazdu i wjazdu, gdzie po prostu trochę łatwiej się żyje, gdzie trochę czas jest wolniejszy, No nie wiem. Zostawiam Państwa z tymi pytaniami, bo wydaje mi się, że warto.
0: Warto się nad tym wszystkim zastanowić, a my mamy ogromną nadzieję, że dzisiejszy program pomógł Państwu właśnie przemyśleć te wszystkie sprawy. Mamy nadzieję również, że się Państwu podobał, że takie tematy zachęcają do słuchania naszego radia, że takie tematy są dla Was ważne. My oczywiście będziemy się powtarzać do znudzenia, że czekamy na Waszą opinię, czekamy na Wasze telefony, na Wasze informacje na naszej stronie facebookowej. Mamy nadzieję, że dotykamy tematów, które są również dla Was ważne, nie tylko dla nas osobiście, a my z przyjemnością będziemy się nimi dzielić w każdym tygodniu, bo uważamy, że powinniśmy poruszać tematy, które dotykają każdego jednego z nas.
1: A jeżeli jesteście w samochodzie lub w domu, w każdy wtorek o godzinie 20 to 99.1 FM, to jest ten program, gdzie możecie posłuchać właśnie takich programów jak dzisiaj, gdzie w sobotę o godzinie 12 również możecie włączyć ten sam 99.1 FM program i posłuchać nas na żywo. A jeżeli nie możecie posłuchać nas na żywo, to zapraszamy na naszą stronę facebookową, gdzie wrzucamy linki do naszych programów, gdzie możecie również posłuchać nas na stronie CGEM pod zakładką programming, również na żywo, jak również w archiwach są nasze programy. Także bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście nas słuchali jak chcecie, gdzie chcecie i o każdej porze dnia i nocy, bo za mikrofonami jak zawsze w każdy wtorek są i będą
0: Izabela Lech
1: i Małgorzata Holec.
0: Dziękujemy serdecznie za uwagę, życzymy dobrej nocy, no i oczywiście gramy.